0: nan aso omelo tomo Uleto mbolo seno mama oto Adanga yo
1: Zamuti, Zamuti na Afrobeat